0: ɛno bi wɔ mu
1: na ɔm so kyɛ
0: nti ɔkɔ no no akɔda ɛdɛdɛnano bɔ biaa sɛ mɔka ɛs mesɛse koraa no na aduru aba mesɛse nyɛ hu bio ɛkye wɔ adwendwene bɛkum ɛka no koraa kyerɛ wo ɔne nna hɔ ɛfikyɛn sɛ ntimɔni na ɔmontwɛ mɔdaagyei sane sɛ berɛ yɛ berɛ bɔne mopere saa na mɔpɛgya wiasoasoa mopere saa na mopere na mopere wobɛgya wiase hɔ na wowu a bɛkɔ akɔto deɛ ɔbɔhɛ yɛnsusu mprɛ yɛnsusu ma yɛ homene so nanteɛ ne mɛba wa no mopere this time mopere dodo korɔ no ne adwama no adɔɔso
1: deɛ
0: nko a ɛna mogyeɛ woka sɛ nyame ɔ sɛ du baabi sɛ wo so wowo wobɛpɛgya ho a wobɛgya ama fi o sɛdeɛ romans ka ho roman chapter 1 verse number 28
1: Roman chapter 1 verse number 28 wɔ se na sɛdeɛ woamu sɛ wobɛkura onyankopɔn
0: wɔ nimdeɛ mu nonkurayankopɔnnimdeɛ mu
1: no onyankopɔn yii wɔn ma adwene a ɛmfra
0: wobɔ adwaman woyɛ hukap wohu sɛ yɛsɛ
1: ɔnyɛ deɛ ɛmfata
0: ɛna hukapo ɛtumi bɛtena social media sɛ mede meyɛ hukap woyɛ wonyɛ kurase ne wnwo sɛ wani ate yareɛ ne wɔ mu gyamu nti na woka saa na ahyɛ wo ne bɔɔ dɛ adeɛ aka woyɛ ɔmu yɛ sie ɔse sɛne sɛ mo no monyɛ nyankopɔn agya ma ɔyi ma ama
1: adwene a ɛmfra ɛne sɛ ɔnyɛ deɛ ɛmfata
0: monyɛ deɛ ɛmfata nti wɔdrɛse koraa no mfata wɔnom asɛm a woka koraa mfata wokap na woyɛ no mfata wo woyɛ agwa kosi sɛ woyɛ de akɔhe no woyɛ agwa kosi sɛ woyɛ de akɔhe no yɛsɔfo bi no ɔnti liba o yɛsɔfo bi no ɔmɔ mpa yɛ ma wo na yɛno guaseɛ wotwa yɛ afiri a bɛsɛ akɔ foforɔ wo kyekyerɛ atoo so na baabi a bɛkɔ bia ne sam nneɛma bi wɔ a ho hia nneɛma bi wɔ a sɛ mutwitwa so baabi a wonuruɛ no maa meɛmfa ɔ so wo sɛ wobɛkɔ kɔtɔ wege 3000 4000 wode yɛ dɛn iphone 16 pro max no kora wode yɛ dɛn
1: wtre yɛ sɛ
0: ataleɛ bi aba so ataleɛ nti wɔkyɛsi wotɔ wie no ade hyɛ wo ho wie a ataleɛ bi wɔ a wotɔ wie bɛɛ busu mmerɛ nhyiɛ no wohyɛ
1: nontimi nhyɛ bio
0: ɛne berɛ nti akɔnɔ bɔne nti bible sɛ akɔ no nyin sɛ wo bɔne bɔne no wie nyina wowuwu bɛgya wiase hɔ wiase afɛfɛ deɛ a fir john chapter 2 verse number 15 ɔse monnɔ wiase anaa nneɛma ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase agya ne dɔ
1: nenimu
0: yɛwɔ wiase ɛ honam akɔnɔ aniw akɔnɔ asetere mu awoawoa mfrɛ gya no mmom firi wiase wiase no nakɔnɔ de atwam ade ɔyɛ nyankopɔn apɛ deɛ bɛtena hɔ deɛ na woyɛ brabɔ bɛ na abɔ a wakukuru wiase asoa anamɔ bɛ na wotu woamo ani ana hɔ na wopere saa fashion weinaba nedi nneɛma
2: huyiamɔ
0: yie nufum agu hɔ asa bɛtɔ nufum wode anufu no yigu hɔ
1: saasisiakyi ne yɛyam
0: yi ne yɛm agu hɔ yɛabusa sɛ ɔm pie a nti ɔmeya no ɔmowɔ maame no ɔmɔ papa
1: nomne copas sɛ ɔmyi ɔmotra yɛ bɛa sɛ bike yi bi na kebia hye na
0: ɛnsɛ
1: ma ne wayibo ayɛ sɛ bredi afɔm no anaɔsɛ ɔhyɛ ne bo nofo ha
0: ne
1: ne sisi akyi nyina mɛ
0: brat28
1: no ɔse na sɛdeɛ woamu sɛ wobɛkura onyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti onyankopɔn yi ɔma adwene a ɛmfra sɛ sɛ ɔnyɛ deɛ ɛmfata tɔnnan sɛ sɛ onipa adeɛ a ɛntene nyinaa ɛmmuyɛ aniberɛ
0: ne
1: bɔne
0: amumuyɛ ɔn aniberɛ amumuyɛ aniberɛ nti na wokyɛ si saa yino saa ntareɛ no saaniberɛ
1: aniberɛ
0: wonnurɔ nso
1: ne bɔne
0: yi hɔ maadeɛ
1: ɔse amumuyɛ ɔse sɛ onyankopɔn ɔse sɛ
2: sɛdeɛ
1: onipa adeɛ a ɛntene ɛnyinaa
2: ɛmuyɛ
1: aniberɛ ne bɔne ayɛ wɔn ma
0: aniberɛ agobɔne
1: ne bɔne
0: nneɛma bia
1: ne tan awudie
0: awudie
1: akasakasa
0: so nsaborɔ nnɛmaɛsɛsie
1: ɔbra ɔbrabɔne
0: mabɛsia wensa saa